W Njeswadźidle są wczera zaso karty placali przy tradycjonalnym serbskim seniorowym szkocze w Kniežim dworje. Cokonie bie 20 rajaków a rajorio pudla, mez nimi też nowaczk Matiasa Bertolta su prini raz w kole witali. Dniowe dobycze wudoby se jasnie Marko Kovar ze silnymi 3466 dybkami, niemale 600 dybko biełym z tym przed Siegfriedom Hörofom a Uwe Sieglerom. Cokonem odnoć Čenju vostane Herbert Kretschmann ale prytku. Přichodne kovo raje so potom kunc junija športovim kazinje malim voseku. A dalše povestče slyšiče tu za nekak 7 minčinu srbskim rozvosu, nitko pak najprede zaspiva Katy Perry.

0: Utrop. Dale pak jazze Santana featuring Juanes La Flaca. Asi myslu, nitko wočakuje nas. Wočakuje nas španske zynki sedomienčinu po šestčich.
1: Ven pa ka, nena. Traeme tus huesos.

0: Че ходла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Без радио, дженца, прошу!
2: Че ходла, тадио? Си ты шпатне спау?
1: Не, але я ты спиване, дженца, рано не шам.
2: А что є з Лексиом?
3: Ну, хуй, дже во мне?
1: Добре ранне, Лексио.
2: Витай, Лексио.
3: Мам со во тебе старостич, тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca rano z radia cele jednore necham. Cieči raz to hižo praju. A prošu vaju, zo to akceptujetaj.
3: Derje, akceptujemoj to. Josefina, jeso čera ništo stało?
2: Nie som si vista, ale minju, zo vim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano v radiu biežeše nekajki spil. A tu tun spiel, je mu cywy dzień, ani kuska nie z wucha hić cy, wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się wo prawdzie napinacy.
2: Leksio, sana możesz ty kusny, što w tym pojedać, što w tym wiesz. Jak może si tajki spiel wo prawdzie głęboko do naszych mozów zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień w obknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady jove mozam je so spiv, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozy tutu netko cele vodsamo pšetso zaso odpiskaja.
2: Što? Tady jove mozy vodraja melodije cele jednore vodsamoho? A to přeco zaso, kajš rekorda?
3: Haj, tak so to ma. Mozy lubuja mustry. Vo sebe krotke a jednore melodije z tojšto vospetovanjemi.
1: To reka, da spio tajke melodije v sebi ma, mozy tute cele lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso vodraje?
3: Dyš maš mija. A když nastanie vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nie jeví so za mozy nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tadio, začo si vúši. Ja to netko s příšerným spivom vúspečam.

Mowu. Radworska wyszaszula svedči leca vulk jubilej, zmienujce stoty, a k tomu, co wie za niekotre programowe dybki wudziewaja, na przykład tež hudźbne, respektivne spiewne přinošk. A za nią, co čera prvý raz, niedyši spiewario šulského kora zvučovali, tam šuli Marie Grolmusec je stara garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Barbaškec spiewava, potom zosu svoje vosuki od procha vusvobodžili, klinčeše nazvučované spiew, iža zaso nima leka i štede, tak nam Diana Vočarjova zdjeli. Ale tak mienowany kór niedyšich nie je jeszcze zauchjeny. Rade witaja jeszcze dalszych niedyszych spiewaków a spiewarjów. Przychodna próba za to budże jutze za dwa tydzienie, po takim 1. junia wieczor 7. znowa w Radworskiej Szuli. Niedom po przychodnej uczbie mam pokiwę za dżęca a przychodne dny za was, cybylki na sedomie.

0: Zawieszcze je kujść z was, iż raz jeden Ferrari widział, hacz telewizji albo live, jako je przy wami na autodroze nimo smaliu najustrzejszą czerwanie barbie, a stójsz to haru, to je poprawom zwuczen w obraz, gdyż na italsku marku myslimy. No hej, to je nietko dreje najprede raz nimo, Mateo.
1: Hej, z początku tydzenia są designerojo menujce nowe a prynie elektryski Ferrari z jawności przedstawili. Ferrari Luce model Rika Apache przez 500 000 euro. W socjalnych sieciach są netko mocne dyskutuje, w nowym designie to nie ma po mnieniu wiele ludzi niczejac z poprawnym Ferrariom czynsz. Komentary, kajż su Ferrari ta auto pola temu skazali, albo telki reane nowe Toyota, albo za 500 000 euro, to si raczo 10 tamne elektroauta kupił, su konsekwenza. Tyż w mediach są nowe design auta, haj zveczo dzilla Horca a Kytro kritizuje. Ferrari akcja, ta je od spoczatka tydzenia donetka vo viacač 8% spadnowa. Aj, to je ničke zajmo, što je tuto auto, ktoré môže po mojim mneniu vybiť 2 sekundy, što od 0 na 100 km/h. No aj, nové časy, nové kvase, nové auta, spodil na auta druhé.
0: A ja som si tiež už raz obladal. Tisac posta koniu má tu ľučie drie v sebi, ale kajž pravý štátusový symbol, što je Ferrari poprom všetko bie, on v opraženie upada. Ale kujže, však ma inéši svoj, tvoče sa najlepšie svojské mnenie.

Zawieszcie su, so niekoci z was, lubi przy posłuchario, zajszłodny raz podobnie jara poczyli, kajś ja, przy takich letnich temperaturach je za mnoich, kujż do wakłodzienie, witane, a runie nietko kunc meje, su wodzizny, hustodos, ciszcze, rejnie kwodne. Niemska żywiensko-wukowanska tołożność, DLRG, pak warnuje przed tym strach zemnie wody potłodnocić. Runież tu iż jest na no hodziny doło słońcu leżał, albo so czylnie napinał, nie miał prostsze zwoł do predka po takim skeporom do zimnej wody skoczyć. Rzecznik DLRG Martin Holzhausen rekne MDR-e, kręne woptop dobiał so najprede raz rozdzielam temperatury przymierić. Tu się lepie, pomału do wody hić, a so nic nadhodnocić. Kak kutny strach je, pokazuje też liczby świadku na okunca tydzienia. Po całym związku jest najmniejsza 6 ludzi przy kupanskich niezbożach zemryło. Haj kutna dusza, też poma, a je wies cisza.

A przede wszystkim tutaj zromadność z ludzi. Tyś socjalne medie chce Karim Habib German przychodzie używać, żeby młodych ludzi z temami wiery docpił. A to, że dzienniejszy dzień tak w sobie najlepiej. Mieszniska Swiecizna Germana odmienia so sobotu do południa na pojednaczych z biskupem Heinrichem Timmer-Eversom, każ prajne Dreżanskiej katedrali.

wiele radość, że je prawe hezło. We Vazu są oni menujcy raduja, gdyż podacie są tam a kredari czedzenca. Wasza pomocna żiłka je mięs popodnicio, a wieczor szestczych we Vazowskiej wyższej szuli praszana. Dzięca skadzuje się Budyska Mieszczanska Rada, zjawne posiedzenie za jej sadzenc popodniu Beczich, tu na Radnickiej Żoli, na Nucku Nielowskiej. Wczoraj jest filmowy festiwal Nysa zajął, a tuż do filmu możecie sobie u tydzienia na wszelakich miejscach obladać, najlepiej poladać do programa, kiedyś namakać na internetnej stronie www.nysafilmfestival.de. A piat zmeja też serbski tiemowy wieczok, tu kamiętnym domie Budyżnie. Jutce przeproszuje pistowania pumpot w Niemcach, wszystkich rentnariów z Niemców na mieje miatanie a szalku kowieja, a to jutce dopodnia na podżesaczych i pistowani pumpot w Niemcach. A jutce popolniu pieczych dożwicze potem w Lipsku mieje miatanie, tam przeprosza studenckie towarstwo z Rabia Lipsk, mieja jutce popolniu pieczych padnie, a też swojby a wszyscy dalsi są witani. Składnostnie posmiertnych narodnin minę Witkojc je jutce koncert Kocebusu, Walburga Wałdzic a Izabela Kandunska przeproszuje te na koncert pod hezłom Zaminu, jutce wieczor szestczych na dworze Serbskiego Muzea Kocebusu. Do runia jutce z czena pulny dżin do Dubrowki, proszeni jutce do podnia dżesaczych je start na polu Dubrowce Pala Maleszec. A w Budyskiej smolariec knijanie jutce czytanie z knihy Z Kamienca do Palestiny w niemskiej ryczy jutce wieczor sedmich gespreine Budyskiej smolariec knijanie. Tak daleko, niekotre pokiwy, z tym je dżesacz mięczinu po na połasmich.

a to się też czera naszych wopkarnych pokiwach słyszeli, blisko Nechania na B6, tam je czera rano prasnęło. Tam nie je szofer nakładna auta, przy krzyżowaniu przedjezbu auta wopkiedźbowo, a na to dojdzie ke zrażce, dwie w osobie se lochko zraniszte, nasta 25 000 euro szkody, aby 6 czy 5 godziny dospołne zaszlana.

0: Дла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Без радио, дженса, прошу!
2: Чего дла, тадио? Си ты шпатне спал?
1: Не, але я ты спиване, дженса, рано нечам.
2: А что е с Лексием?
3: Ну, хуй, где во мне?
1: Доброе ранее, Лексио.
2: Витай, Лексия.
3: Мам со во тебе старостить, тадио?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca rano z radia celé jednore necham. Cečí raz to hižo praju. A prošu vaju, zo to akceptujetaj.
3: Derje, akceptujemoj to.
4: Josefina, je so čera ništo stalo?
2: Nej sem si vista, ale menju, zo vim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano v radiu bežeše nekajki spil. A tu tun spiel, je mu cywy dzień, ani kuska nie z wucha hić cył, wiesz?
1: Cyle prawe, haj, to by się woprawdzie napinacy.
2: Leksio, sana możesz ty kusny, co w tym pojedać, co w tym wiesz. Jak może si tajki spiel woprawdzie głęboko do naszych mozów zaleźć. Tak zowu nas cywy dzień wopknieżi.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady jo ve mozam je so spiel, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozy tutu netko cele vocamo přeco zaso odpiskaja.
2: Što? Tady jo ve mozy votraja melodije cele jednore vocamoho? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Haj, tak so to ma. Mozy lubuja mustry. Vo sebe krotke a jednore melodije z tojšto vospetovanjemi.
1: To reka, da spiel tajke melodije v sebi ma, mozy tute cele lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso votraje?
3: Dyš maš mija. A když nastane vostuda, melodija zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nejeví so za mozy nové, zajímavší spiel.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tady jo, začo si vúši. Ja to netko s příšodným spielom vúspečam.

Na, lube dzieci, je to Josefina prawa hudźbna wuchacza za was wupytała. Jeli nic, da jest nam tole funguje. Skupina Astronaut a piatki woklecy talenty. Za dwie mięczynie je potom na podziewiecich.

0: čarlate džeša, jeli tute prašenje tučasnje napšikvat nekomu v Budešinje, abo tež v Lipsku, v osebje, v bulkih mestach zdaj životmova znano, a dokež je jezna dovolnost tučasnje jednore předroja. V Nemske jeznu šulu činič, pači mjestem zveča mjestci, abo 40 eurami. Čarla su, tak menuane flepu, ve Vukraju pola našich susodov hustovo vele tuinče, a što su vumenjenja za nemskich stačanov, zobychu jeznu dovolnost tež druge činič moli. Clemens Schmidt informuje.
1: Tele dnes ni mnozo zase s autom přes ranicu do Českie abo Polskie dojedu, zobychu si auto abo motorske s tunim benzínom natankovali. Nie pak to je nož špretky, še bez susodstve tuinči, tež košte za jeznu dovolnost, sú Česky a Polske niše. Nekotre polske jezdne šule vabia samo Nemco poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V polske jezdna dovolnosť všetko išče vo veľa tuňča ač v Nemske. Kursa klasu B plači zväčšane že 700 do 900 eur. S prúhovanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na neže 5000 zlotych, potakým neže 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež by české podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na českú jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemcov nemskorečné vúčbne materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo
2: přes... Pači znovu iruja, od něče 600 eur za moped, hač k nekak 1200 eur za jízdnu dovolnost za auto. Papíry za LKW pačovo věle viace. Generálně pak pači, čím větše město, čím větše jsou košty. V Ukrajinikam poskyča nekotri jezdne kšule kurze v Nemčine abo Jenžaščine a prúvanie potom s tlumočarem.
4: A skúšku potom s tlumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italské a austrijské, je končná suma za tak menované flepe husto vo Veleníša. Příčine sú šelakore, menej vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivo, menej smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezbnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kiedy zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki...
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezbnej dowolności. Na przykład z pozdatnymi przyzwieniami w Polsce pecha je pod jedni adresu niedzie pecha 20 Niemców bydliwo. Niekocy z nich bichu niemskiej alkohola dla swojej jezbnej dowolności zubili, druzy bichu prostcze młodzi ludzie. Wieso, nie są tu żeni w obchodzie żywi byli, na próbowanie za auto są direktnie z niemskiej przyjęli. Dzięca to ledma jeszcze funguje.
3: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko Niemcy starczynio nie można proszę tak we Ukraju jezbną dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Šulorja a studovace môža v oboku šulorske abo studenie v umene jezbnú dovolnosť v druhém kraju EU odpoložiť, kdež sú tam za menša 6 mesiacov živí.
0: Clemens Schmidt je sa pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezbná šula pvači, ač môžeš tam z cova ešte jednorietak prúvanie za ne zložiť. S tými nedom, cibilky, načveč.

Kazane Jovan na aktualny magazyn. Gledamy z wami zase sletka do predka, co jo było, a co buzio, to zgeniusze żyńce wet nas. Przy mikrofonie przewożyję was przez program Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was uczomnie na Serski radiowy program. Ten wam net takie już cipiczku dokradnie przedstawiam, do tego, że mam redne żyn, a wiele miasta na przy przysłuchaniu.